ty bojeli, jak się semy. Mianankę je pamięci mi emko. Mianankę uswieli mi czuczne. Udziała nie miało. Pewnie mój ciemień ma.